wybiegnął wody, czy żywienny z mes, czy żywienny z mes. Nie znam ona de policję, zawsze w łukawach policję, w prostu słomy gier, w prostu słomy gier. W prostu mam dzisiaj sił, barwa wraca na kości.